0: Cała kraja zjadła ma bagietkę. Jest taka wydłużona.
1: Vilnius, Bezirk Vilnius, Litauen,